0: napisan, Dolrita Padvigna.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.